Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

czym jest miłość, jaki jest jej sens.

0: polsku.
1: Ej, to jest Luta, Money Greasy, East West Rockers Crew, tak? Ej, to jest dla wszystkich prawdziwych kobiet, dla tych, które mają tą prawdziwą miłość w sobie. Tak jest.

pierwszy dzień widzę cię, miesza mi się w głowie. Drugi dzień ty widzisz mnie, ten czas pod twych powiek. Trzeci dzień razem gdzieś, między nami słowa.

oczach. 7 dni można już odpocząć. 6 dzień, ja już wiem, skrzydła sercu rosną. 7 dzień, czujemy się.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i

0: i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
1: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat, także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową.

0: I możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ już jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy, tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% na jednym z jednego przedmiotu.

0: mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
1: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiano matematykę.
0: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. Dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23% do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67, 6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
3: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
4: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i

0: akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki, za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubiechowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
1: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
0: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
2: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
3: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
2: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
0: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
2: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
0: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
4: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
0: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
5: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
3: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani...

0: zbyt zimno.
1: No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie, to już jest któryś rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana, trochę przełaju, trochę szosy, więc myślę, że każdy był tutaj zadowolony, no ogólnie super wrażenie.
2: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
0: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
2: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
3: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
4: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
5: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
4: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwa

0: Zobacz, tak jak w Polsce produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii i Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako, że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud.

0: Ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także

0: My pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas. Dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą. Dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna. Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
1: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie. Dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo. I to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne, po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
0: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na no, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
2: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas to gospodarstwo.
3: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
4: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uda pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
3: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
4: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
5: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
6: Z kiełbaską.
5: Tak.
6: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
3: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
5: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

0: Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy. Bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne. Bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: seksualnym.
0: Trochę późno ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa. No z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że

0: wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: Dobrych wzorców
0: dobrych
1: w domu.
0: wzorców. Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp takiej wiedzy. Niezależnie od tego, czy komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie. Tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie
1: a to
0: jest
1: jeszcze na chwilę
0: kompletna.
1: zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: Tak, no
1: jak nie
0: ale
1: w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: to znaczy tutaj oczywiście dietetycy, chociażby czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale może to mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, 1 godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no, to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot, w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: Jest
0: musi być.
1: hipokryzją,
0: Jest
1: prawda?
0: hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów,
1: Internetu chociażby.
0: internetu dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot ze względu na pewien kompromis, bo, no bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych. Domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: zeszłym
1: w
0: roku.
1: roku, tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych.

0: z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Mhm. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia, tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Nie, ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
1: Nie ma takiego chyba fabrycznego jest taka ogranicznika,
0: jest.
1: Którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w taki sposób proste. Taki bardzo łatwy. Mhm. I żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: i
0: idzie.
1: Ścieżek rowerowych.
0: I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, będzie miał, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
1: I tu ta edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie,
1: również.
0: Zaznajomienia właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: ułańska fantazja tak ponosi. Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów,

0: No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej. Natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań, takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
0: O rowery
1: elektrycznym?
0: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorewerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: Do
1: do
0: 45
1: 5
0: km.
1: kilometrów na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów łączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków,
0: przez
1: tak.
0: użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to, już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mają ścieżkę rowerową, nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i drogę,
0: przepisami.
1: i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szabobada dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy taką trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232.

0: 02-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnie.

0: ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
1: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
2: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
3: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
2: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
4: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić. bo mama

0: mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na Grób Dziadków, ale to nie tylko dlatego, że Grób Dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W 2 licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
2: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację

0: sytuacją z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
1: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
0: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
2: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
1: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
2: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki, za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
3: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
0: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
4: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod urzędu gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
5: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
4: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu. czasu wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
0: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
4: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower

0: to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy. Ten 16 rajd rowerowy każdego roku jakby się rozrasta w ilości darczyńców, w ilości osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
2: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji, znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
3: No i jak widać, to fajnie się udaje. Wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
4: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
3: No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie, tu jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana, trochę przełaju, trochę szosy, więc myślę, że każdy był tutaj zadowolony, no ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
4: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak, to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców szkoły rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy

0: że chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale

0: To wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów. Wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie to jest gmina Choceń. Gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50. W tamtym miesiącu cena żywca była 3,50. A więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto, wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny. Żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii i Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu.

zaplony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe. Piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję,

0: wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów, w związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
2: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym no, jakoś z żoną prowadzimy.
4: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej,

0: mamy twoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie ponosę gospodarstwa.
1: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
2: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
1: Jak długo się przygotowałyście i skąd takie menu?
2: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
3: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
4: Z kiełbaską.
3: Tak.
4: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
1: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
3: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny,

0: dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny,
1: Ale dlatego, że mieli wolne.
0: tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać. Natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone, i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy. Bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet i
1: Trochę późno
0: seksualnym.
1: ten przedmiot został wprowadzony.
0: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci. Więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem, wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną, i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci, plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: Dobrych wzorców
0: dobrych
1: w domu.
0: wzorców. Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowane, taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, czy komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie
1: no to
0: jest
1: jeszcze na chwilę
0: kompletna.
1: zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: Tak, no
1: jak nie
0: ale
1: w
0: to.
1: 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia?
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy, chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot, w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było.

0: fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być...
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. O tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot, ze względu na pewien kompromis, bo, no bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było
0: ja
1: dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne, pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, które

0: byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
1: Nie ma takiego
0: elektronicznych.
1: chyba fabrycznego
0: Jest taka możliwość. Nie, nie,
1: ogranicznika,
0: jest.
1: którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, ale na pewno, żeby to nie było w
1: Takie
0: sposób taki
1: proste.
0: bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy, do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednośladu napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: I
0: idzie,
1: ścieżek
0: i
1: rowerowych.
0: ścieżek rowerowych, i z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany. Natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów. I tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często, mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze
1: I
0: tego
1: tutaj
0: zaznajomienia.
1: edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie, tutaj
1: Również.
0: zaznajomienia właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: Ułańska
0: ułańska fantazja
1: fantazja, tak
0: ponosi.
1: dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej. Natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań, takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o
0: O
1: napędzie
0: rowery
1: elektrycznym?
0: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: Do
1: do
0: 45
1: 5
0: km.
1: kilometrów na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków,
0: przez
1: tak.
0: użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy

0: już tak bardziej z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i drogę, i ścieżkę rowerową.
0: Ale
1: bo...
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa w tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brześciu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie

0: Środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
1: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
1: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ już jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, ma ją cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i krótko mówiąc, sławi nasze.

0: miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
3: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
4: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. Dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
3: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
0: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się

0: być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
2: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
3: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
2: Możemy oddać to jest im premiera, niech go zabiorą.
3: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
4: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
5: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń.

0: powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy. I z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
1: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
0: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
2: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
0: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza w zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
2: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
3: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
2: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
4: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
1: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
4: No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie. To już jest któryś rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam dwa lata temu. Dwa lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść. I cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają, czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
2: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września.

0: września rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców szkoły rolniczej w Starym Brzeździu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
2: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiaj

0: dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
1: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszym

0: Wszystkiego, co najlepsze.
1: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako, że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
2: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
3: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku, wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
4: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne, po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i

0: powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów, produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo, jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
2: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, mamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas gospodarstwo.
3: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
4: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uda pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
3: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
4: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
5: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
6: Z kiełbaską.
5: Tak.
6: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
3: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
5: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się

0: podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji, jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny dla uczniów, teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
1: Ale dlatego, że mieli wolne.
0: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy, o charakterze i finansowym, i nawet
1: trochę
0: i seksualnym.
1: Późno ten przedmiot został wprowadzony.
0: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale
1: panie pośle,
0: edukacja nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no,
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni w właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się.

0: do średniej. Więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być...
1: hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo, no bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku,
1: tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
0: rowerów. Nie. Ja wiem, że pani rektor
1: tak,
0: zapytała
1: tak.
0: o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież

0: powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
1: Nie ma takiego
0: elektronicznych.
1: Chyba fabrycznego
0: Jest taka możliwość. Nie, nie,
1: ogranicznika,
0: jest.
1: Którego nie można zdjąć.
0: Jest, to jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w
1: taki
0: sposób
1: proste.
0: Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednośladu napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: i
0: idzie.
1: Ścieżek rowerowych.
0: I ścieżek rowerowych. I z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, będzie miał, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego
1: i tu ta
0: zaznajomienia.
1: Edukacja się kłania,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie, zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: łańska
0: fantazja,
1: tak,
0: ponosi.
1: Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
0: elektrycznym?
1: O
0: rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie o napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którymi poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: do
1: 45 km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda?
1: I najczęściej
0: jeszcze? Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: Mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia i faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów łączy się obowiązek noszenia kasków przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie

0: to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to, już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i
0: przepisami.
1: drogę, i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa w tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas,

0: głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych. I oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas czasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do

0: sierpniowej poprawki.
1: We Wrocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiano matematykę.
0: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. Dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Wrocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
3: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
4: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki, za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie.

0: Metą rajdu były tereny nad malowniczym jeziorem lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
1: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no, wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
0: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
2: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
3: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
2: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
0: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
2: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
0: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
4: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
0: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
5: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
3: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
5: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest któryś rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj

0: zadowolony. No, ogólnie super wrażenie.
1: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
2: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
1: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak, to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
3: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
4: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
5: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
4: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza.

0: za ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiążce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50. W tamtym miesiącu cena żywca była 3,50. A więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwycający.

0: stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
5: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie wrocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie wrocławskim. Wracając do tej mojego mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od

0: rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas. Dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą. Dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna. Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
1: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym no, jakoś z żoną prowadzimy.
3: W przypadku, jak to ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie ponosę gospodarstwa.
4: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
5: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
4: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
5: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tę zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
6: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
7: Z kiełbaską.
6: Tak.
7: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
4: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
6: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: seksualnym.
0: Trochę późno ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy

0: Pamiętajmy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Dobrych
1: w domu.
0: Wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak Pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no, ale
1: nie w
0: to...
1: 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście w dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy jeżeli uzbrojeni w właściwe kompetencje również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi
1: hipokryzją,
0: być...
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nie interesuje.

0: interesujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
1: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
0: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było
1: ja
0: dużo.
1: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne, pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
0: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
1: nie. Ja
0: rowerów.
1: Wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
0: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
1: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
0: Nie ma takiego chyba fabrycznego ogranicznika, którego nie można zdjąć.
1: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w takie sposób proste. Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednośladu napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
0: idzie...
1: ścieżek rowerowych. I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów, i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
0: Edukacja się kłania, prawda?
1: Dokładnie,
0: również.
1: Zaznajomienia z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No młodość ma czasami to do w siebie, że gdzieś tam ta
0: Ułańska
1: ułańska fantazja
0: fantazja, tak.
1: ponoć.

0: Dokładnie.
1: dorosłych niestety też wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej. Natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań, takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
0: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
1: elektrycznym?
0: O rowery
1: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
0: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się do
1: 45
0: km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
1: No tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda?
0: I najczęściej
1: jeszcze? Ja myślę, że
0: nie będzie.
1: Mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
0: przepisów się w tym
1: obszarze zmienia.
0: Ale ja zauważyłam coś jeszcze, panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
1: Jest większa świadomość.
0: Tak. Tak,
1: tak, ale ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
0: albo
1: niezgodne
0: mają
1: z przepisami.
0: I drogę, i ścieżkę rowerową.
1: Ale dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
0: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
1: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl.

0: zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brześciu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także BB and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.

0: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
1: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
2: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
3: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, którego się

0: nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. Dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
2: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
5: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67, 6.

0: 75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
2: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
0: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
2: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad malowniczym jeziorem lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
3: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
4: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
5: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
4: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
4: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi

0: o koncerty. To będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy. Także wspaniałe, wspaniałe atrakcje. No i będzie oczywiście Maxel. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
2: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji, znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
3: No i jak widać, to fajnie się udaje. Wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
4: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
3: No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie, tu jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana, trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj zadowolony, no ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
4: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje tu ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców szkoły rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć

0: przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów. Wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena

Żywca. W Niemojewie to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikom

0: Ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako, że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych.

0: marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
2: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów, produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo i jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym no, jakoś z żoną prowadzimy.
4: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas gospodarstwo.
5: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
6: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
5: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
6: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła

0: Ma w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
1: Oczywiście pierwsze podstawowe danie czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
2: Z kiełbaską.
1: Tak.
2: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
3: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
1: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie, to jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: i
0: późno
1: seksualnym.
0: Ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci.

0: Więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale
1: panie pośle,
0: edukacja nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no,
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia?
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni w właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być...
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje.

0: że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby to dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Mm. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia, tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Nie. Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
1: Nie ma takiego chyba fabrycznego jest taka ogranicznika,
0: jest.
1: Którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w taki sposób proste. Taki bardzo łatwy. Mhm. I żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: idzie. I ścieżek rowerowych.
0: I z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany.

0: natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
1: Edukacja się kłania,
0: dokładnie,
1: prawda? Również.
0: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: łańska fantazja. Tak, ponosi. Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie elektrycznym?
0: O rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie o napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którymi poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: do
1: 5 km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda?
1: I najczęściej
0: jeszcze? Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: Mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów łączy się obowiązek noszenia kasków przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: przepisów się w tym
0: obszarze zmienia.
1: Ale ja zauważyłam coś jeszcze, panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli tak, po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak. Tak,
0: tak, ale ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: albo
0: niezgodne
1: mają
0: z przepisami.
1: I drogę, i ścieżkę rowerową.
0: Ale dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa w tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na

0: na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiążce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz

0: Dobli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
1: Drodzy rolnicy, podziękowania dla Was za Wasz trud, za Waszą pracę, za Wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
2: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
3: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
4: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
5: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
6: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę,

0: jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię, tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle. Ja tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na Grób Dziadków, ale to nie tylko dlatego, że Grób Dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W 2 licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok, od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą,

0: prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
2: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
3: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
2: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
3: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki, za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
4: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
5: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy i z Dębu na Telążną, później lasem wracamy.

0: Wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
1: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
0: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu. Ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
2: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
0: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był bank spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
2: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
3: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
2: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
4: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
1: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
4: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, wiem, że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść. I cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
2: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie kontynuowana.

0: celebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brzeździu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiążce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to do

0: Znali, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50. W tamtym miesiącu cena żywca była 3,50. A więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto, wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny. Żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe.

0: za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
1: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
2: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
3: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku, wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
4: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne. po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli

0: czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów, produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo i jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
2: W przypadku, jak to ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie ponosę gospodarstwa.
3: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
4: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
3: Jak długo się przygotowałyście i skąd takie menu?
4: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tę zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
5: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
6: Z kiełbaską.
5: Tak.
6: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
3: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
5: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji, jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny. Dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny,
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać. Natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone, i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy. Bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet i
0: Trochę późno
1: seksualnym.
0: ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci. Więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem, wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną, i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci, plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
0: Dobrych wzorców
1: dobrych
0: domu.
1: wzorców. Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowane, taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, czy komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie. Tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
0: Panie pośle,
1: edukacja nie
0: a to
1: jest
0: jeszcze na chwilę
1: kompletna.
0: zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
1: Tak,
0: jak
1: no
0: nie w
1: ale to.
0: 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
1: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy, chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia.

0: Kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, 1 godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot, w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem, ten obszar też
1: Jest
0: musi być.
1: hipokryzją,
0: Jest
1: prawda?
0: hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot ze względu na pewien kompromis, bo, no bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych. Domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to
0: W
1: wyglądało
0: zeszłym
1: w
0: roku.
1: roku, tak, te fakultatywne. Już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No, niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała
1: No i nie
0: wypisać.
1: ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami,
0: Nie,
1: każda
0: dokładnie,
1: zyskana
0: więc
1: godzina dla siebie to było
0: ja tutaj
1: dużo.
0: nie, źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina, tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
0: Nie, nie, nie, nie. Ja
1: rowerów.
0: wiem, że pani
1: Ja
0: rektor przewrotnie zapytała o
1: tak.
0: to.
1: przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jak

0: jako pieszemu?
1: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście Państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli Państwo znowu kolejne, byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
0: Nie ma takiego chyba fabrycznego ogranicznika, którego nie można zdjąć.
1: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w taki sposób proste. Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślado napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
0: idzie... I ścieżek rowerowych.
1: I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
0: Edukacja się kłania, prawda?
1: Dokładnie,
0: również.
1: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
0: ułańska fantazja tak ponosi. Dokładnie.
1: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
0: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
1: elektrycznym? O rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
0: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych... No nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
1: do 45
0: km na godzinę. Na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.

0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków.
0: przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli po
0: Tak.
1: 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość. Tak, ale
1: Tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to, już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i drogę,
0: przepisami.
1: i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji. Korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa. To naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kaplonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3. dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat, także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił

0: już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy, tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, ma ją cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
3: We Wrocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
4: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystąpiły.

0: Przystępował do tego egzaminu. Dwa lica to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Wrocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw. Ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67, 6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego,
3: Możemy
4: a to
3: oddać im
4: jest
3: premiera, niech go zabierają
4: premiera,
3: premierem.
4: możemy oddać, tak jest, w złotej klatce niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad malowniczym jeziorem Lubiechowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
5: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim

0: rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no, wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
2: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
3: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
2: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
2: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza w zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
4: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
5: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
3: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
5: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest któryś rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
6: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść.

0: I cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą. Widzę, jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
0: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
2: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
3: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
4: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
3: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiążce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50. W tamtym miesiącu cena żywca była 3,50. A więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkującego, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sama, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
2: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji.

0: tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
1: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
2: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
3: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
4: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom, no życzę przede wszystkim spokoju.

0: bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą. Dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna. Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
1: Niestety nie był to łatwy rok. My, jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie. Dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo. I to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne, po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na no, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
3: Spadku, jak to
4: Ja
3: wygląda?
4: również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas to gospodarstwo.
5: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
6: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uda pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
5: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
6: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować, tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
7: Oczywiście pierwsze podstawowe danie czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe,
8: Bigos z
7: bigos.
8: kiełbaską.
7: Tak. No to
8: No
7: tak.
8: i dużo słodkości. Ciast.
5: Jak długo przygotowywaliście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
7: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców.

0: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Panie pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie, to jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: i
0: późno
1: seksualnym.
0: Ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa. No z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
0: dobrych wzorców.
1: Dobrych wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty,

0: to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie pośle,
0: edukacja nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no, ale
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście w dietetycy w chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni w właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem, ten obszar też
1: jest
0: musi być...
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot, ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są

0: inne pozalekcyjne zajęcia, to była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja, na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
0: Nie. Ja
1: rowerów.
0: wiem, że pani rektor
1: Ja
0: przewrotnie zapytała o
1: tak.
0: to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejne, byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
1: Nie ma takiego
0: elektronicznych.
1: chyba fabrycznego
0: Jest taka możliwość. Nie,
1: ogranicznika,
0: jest.
1: którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w
1: Takie
0: sposób taki
1: proste.
0: bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednośladu napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: I
0: idzie,
1: ścieżek
0: i
1: rowerowych.
0: ścieżek rowerowych, i z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście, dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze
1: I tu
0: tego
1: ta
0: zaznajomienia.
1: edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie, tutaj
1: Również.
0: zaznajomienia właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: Ułańska
0: łańska fantazja
1: fantazja, tak
0: ponosi.
1: dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej. Natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań, takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o
0: O
1: napędzie
0: rowery
1: elektrycznym?
0: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na

0: hulajnogach, bo ich jest po prostu, w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: Do
1: do
0: 45
1: 5
0: km.
1: kilometrów na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów łączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków,
0: przez
1: tak.
0: użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i drogę,
0: przepisami.
1: i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy taką trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny...

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja.

0: Drużynkowa od wielu lat, także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że Dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
2: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
3: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
2: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
4: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych. I oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków.

0: Kwiatków, tylko dlatego, że ta izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok, od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy, za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23% do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
2: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
5: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na

0: surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora, a więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
2: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
0: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
2: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
3: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
4: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod urzędu gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
5: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
4: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
4: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy ten 16 rajd rowerowy każdego roku jakby się rozrasta w ilości darczyńców, w ilości osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu

0: Wrocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci. Będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów. A jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje. No i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
2: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
3: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
4: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
3: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, wiem, że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść. I cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
4: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie.

0: będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły,

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc

0: prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkującego, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako, że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy

0: Inżynierzy zebrali te plony, były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w szkole podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas. Dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi. Ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna. Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
2: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne, po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo i jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na grzech. Tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
4: Przypadku, jak to
5: Ja
4: wygląda?
5: również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas to gospodarstwo.
6: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia? czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
7: Jak długo się przygotowuje?

0: Wybrałyście i skąd takie menu?
1: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach. Nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
2: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
3: Z kiełbaską.
2: Tak.
3: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
0: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
2: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy. Witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie, to jest szalenie.

0: nieważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
1: Trochę
0: i
1: późno
0: seksualnym.
1: ten przedmiot został wprowadzony.
0: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Dobrych wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie jest
1: to jeszcze na chwilę
0: kompletna.
1: Zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak Pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak. No,
1: jak
0: ale
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna. Jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków? Kto może mieć zajęcia?
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być.
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. O tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako

0: obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku,
1: tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne, pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
1: elektronicznych. Nie ma takiego chyba fabrycznego
0: jest taka
1: ogranicznika, którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w taki sposób prosty, taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo No, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: I
0: idzie,
1: ścieżek
0: i
1: rowerowych.
0: ścieżek rowerowych, i z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby założyć, żeby wprowadzić obowiązek.

0: zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, będzie miał, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy w sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze
1: i
0: tego
1: ta
0: zaznajomienia.
1: Edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie,
1: również.
0: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do w siebie, że gdzieś tam ta
1: ułańska
0: fantazja
1: tak
0: ponosi.
1: Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
0: elektrycznym?
1: O
0: rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się do
0: 5
1: km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda?
1: I najczęściej
0: jeszcze? Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: Mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: przepisów się w tym
0: obszarze
1: zmienia. Ale ja zauważyłam coś jeszcze,
0: zmienia.
1: Panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: tak,
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak. Tak,
0: tak, ale ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: albo
0: niezgodne
1: mają
0: z przepisami.
1: I drogę, i ścieżkę rowerową.
0: Ale
1: bo...
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że

0: tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne.

0: Nie. Że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
1: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla Was za Wasz trud, za Waszą pracę, za Wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, tych, na które mamy wpływ.
1: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezony dożynkowe w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
4: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ już jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań.

0: opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
3: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
4: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W 2 licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
3: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa.

0: domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
1: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
0: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
2: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
0: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
3: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
2: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
3: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
4: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej. Niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
0: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
5: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w

0: no, 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie z podurzędu gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
1: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
0: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
2: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
0: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach gdzieś między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
2: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
3: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
2: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
4: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
1: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
4: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest któryś rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, wiem, że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść. I cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak, to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
2: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków.

0: Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
1: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie

0: nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brześciu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać.

0: Znali, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto, wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny. Żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe.

0: za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
1: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
2: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
3: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w szkole podstawowej w Siemnówku, wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
4: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli

0: się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na rzecz. No, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
2: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas to gospodarstwo.
3: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
4: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uda pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
3: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
4: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
5: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią, z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
6: Z kiełbaską.
5: Tak.
6: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
3: Jak długo przygotowywaliście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
5: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji, jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny. Dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny,
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać. Natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy. Bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy, o charakterze i finansowym, i nawet i
0: Trochę późno
1: seksualnym.
0: ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci. Więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa. No, z całym szacunkiem, wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
0: Dobrych wzorców
1: dobrych
0: w domu.
1: wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowane, taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, czy komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No, ale ta
0: Panie
1: edukacja
0: pośle,
1: nie
0: a to
1: jest
0: jeszcze na chwilę
1: kompletna.
0: zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
1: Tak, no
0: jak nie
1: ale
0: w
1: to.
0: 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
1: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy, chociażby czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia.

0: kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni w właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem, ten obszar też
1: jest
0: musi
1: hipokryzją,
0: być...
1: prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć. Lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie Pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było
0: ja
1: dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
0: nie,
1: rowerów.
0: Nie. Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako

0: jako pieszemu?
1: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście Państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli Państwo znowu kolejne, byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
0: elektronicznych. Nie ma takiego chyba fabrycznego
1: jest taka
0: ogranicznika, którego nie można zdjąć.
1: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w takie sposób proste. Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy, do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
0: i
1: idzie...
0: ścieżek rowerowych.
1: I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście, dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
0: Edukacja się kłania,
1: dokładnie,
0: prawda? Również.
1: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
0: ułańska fantazja tak ponosi. Dokładnie.
1: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
0: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
1: elektrycznym? Rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
0: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych... No nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
1: do
0: 5 km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.

0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków.
0: przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne. Bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to, już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i
0: przepisami.
1: drogę, i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Taplonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił

0: już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy, tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych. I oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas czasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
3: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiano matematykę.
4: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały.

0: przystępowało do tego egzaminu. W dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Wrocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
3: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
4: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. XVI Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
5: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim

0: rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji no, wspomóc całą rodzinę i tą akurat, no, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
2: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w no, 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
3: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
2: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
2: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
4: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
5: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
3: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
5: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
6: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść.

0: Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
2: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
2: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii i Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkującego, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem

0: Najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
5: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie wocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie wocławskim. Wracając do tej mojego mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień

0: radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas. Dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
1: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na rzecz. No, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
3: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie po nas to gospodarstwo.
4: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
5: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
4: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
5: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
6: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
7: Z kiełbaską.
6: Tak.
7: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
4: Jak długo przygotowywaliście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
6: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro

0: agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy. Witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie, to jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: seksualnym.
0: Trochę późno ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa. No z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
0: dobrych wzorców.
1: Dobrych wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku pisem interpelacji,

0: interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale
1: panie pośle,
0: edukacja nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no,
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem, ten obszar też
1: jest
0: musi
1: być... Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. O tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no... Wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są.

0: niepotrzebne, tylko dlatego, że część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała
1: No i
0: wypisać.
1: nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg,
0: Nie. Ja
1: rowerów.
0: wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań
1: Nie ma takiego chyba fabrycznego
0: jest taka
1: ogranicznika, którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w
1: takie
0: sposób
1: proste.
0: Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: idzie...
0: I ścieżek rowerowych. I z tym napędem elektrycznym nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy nie mają jeszcze tego
1: zaznajomienia.
0: I tu ta
1: edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie,
1: również.
0: Zaznajomienia właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. Młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: ułańska
0: fantazja
1: tak
0: ponosi.
1: Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów, ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko

0: Hulajnogi, czy na przykład również o rowery o
1: O
0: napędzie
1: rowery
0: elektrycznym?
1: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
0: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
1: Do
0: do
1: 45
0: 5
1: minut.
0: kilometrów na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
1: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
0: Jeszcze
1: jeszcze. Ja myślę, że
0: nie będzie.
1: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
0: Kasków,
1: przez
0: tak.
1: użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
0: Ale ja
1: przepisów się w
0: zauważyłam
1: tym
0: coś
1: obszarze
0: jeszcze,
1: zmienia.
0: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli po
1: Tak.
0: 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
1: Jest większa świadomość.
0: Tak, tak,
1: Tak, ale
0: tak.
1: ja też to obserwuję, szczególnie tych, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
0: Albo
1: niezgodne
0: mają
1: z
0: i
1: przepisami.
0: drogę, i ścieżkę rowerową,
1: Ale
0: bo.
1: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
0: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy.

0: Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonów w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi & Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.

0: Zgodnie z tradycją kończymy sezony dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe. Piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako, że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
2: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
3: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, ma ją cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
2: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
4: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle. Tego jednego dnia. No,

0: Ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście, kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
2: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
5: Dzisiaj Ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27%

0: 10% mniej niż w tym okresie 2022 roku, a ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora, a więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
2: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
0: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
2: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. Szesnasty gminny rajd rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
3: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji wspomóc całą rodzinę i tą akurat, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
4: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
5: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
4: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
4: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy ten 16 rajd rowerowy,

Każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki,

0: koncerty. To będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje. No i będzie oczywiście Maxel. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
2: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji, znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
3: No i jak widać, to fajnie się udaje. Wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
4: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
3: No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie, tu jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana, trochę przełaju, trochę szosy, wiem, że każdy był tutaj zadowolony, no ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
4: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje tu się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12. zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców szkoły rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć przypomnę.

0: przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu.

0: końcu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto, wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież tam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra. Jest

0: chłodniej, ale nie pada. Dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie Lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim, na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy, właśnie w szkole podstawowej w Siemnówku, wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas. Dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi. Ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna. Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
2: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne, po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować. I na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać. A ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo i jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na no, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
4: Jest potrzebny.
2: W przypadku, jak to
4: Ja
2: wygląda?
4: również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie.

0: jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie Polskę gospodarstwa.
1: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
2: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uda pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziumdziania i pieczonym jabłkiem.
1: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
2: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić udka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach. Nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
3: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
4: Z kiełbaską.
3: Tak.
4: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
1: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
3: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to 2 dni.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście

0: może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny,
1: Ale dlatego, że mieli wolne.
0: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
1: trochę
0: i seksualnym.
1: Późno ten przedmiot został wprowadzony.
0: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci, plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie jest
1: a to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak Pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: tak,
1: jak
0: no,
1: nie w 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%, edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście dietetycy chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne Ja uważam, że akurat.

0: jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być...
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. To o tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot, ze względu na pewien kompromis, bo, no bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w roku.
1: Tak, te fakultatywne. Już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było
0: ja
1: dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne pozalekcyjne zajęcia, tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja, na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Nie. Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg i jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowania.

0: opakowań
1: Nie ma takiego
0: elektronicznych.
1: chyba fabrycznego
0: Jest taka możliwość. Nie,
1: ogranicznika,
0: nie, jest.
1: którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, ale na pewno, żeby to nie było w
1: Takie
0: sposób taki
1: proste.
0: bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy, do tego, żeby po prostu można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednośladowym napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te w hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: I
0: idzie,
1: ścieżek
0: i
1: rowerowych.
0: ścieżek rowerowych, i z tym napędem elektrycznym, no nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób, jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany. Natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów. I tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często, mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze
1: I
0: tego
1: tutaj
0: zaznajomienia.
1: edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie, tutaj
1: Również.
0: zaznajomienia właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: Ułańska
0: ułańska fantazja
1: fantazja, tak
0: ponosi.
1: dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej. Natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań, takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o
0: O
1: napędzie
0: rowery
1: elektrycznym?
0: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie o napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorewerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: Do
1: do
0: 45
1: 5
0: kilometrów.
1: kilometrów na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków,
0: przez
1: tak.
0: użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no, często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością.

0: bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest niezgodne z przepisami.
1: Albo mają i drogę, i ścieżkę rowerową.
0: Ale dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa w tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny.

0: 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. stoi piękna.

0: Hala.
1: Prezydent Wocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
0: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Wrocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Wrocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 6833. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób,

0: że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no, w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się między innymi pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
0: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia. Tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
3: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym.

0: W najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny

0: straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
2: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
2: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: oczyszczający na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko

0: w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już

0: 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 6833. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no, w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu włocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Włocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
4: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Paweł Stasiak za kwotę 278.

0: tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
3: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
4: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
4: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym

0: Ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
1: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Choczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić

Mówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW / 270 / 19 / 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89 / 81 / 25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej.

0: Boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
1: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału mistrzostw z Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku

0: Namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszy

0: przy klubów w ramach pro klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który

0: którzy reprezentują Polskę. Mam już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe. Na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu trzecie miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się, bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
3: Czyli jakie są Pana największe sukcesy?
4: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy, też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice.

0: Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.

0: Podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
2: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
3: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
4: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
5: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
4: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
5: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52

0: 376 18 91 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na Grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do

0: pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
5: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują.

0: Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy. Nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę

czarną maską. Wielkość średnia, cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska, płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość duży, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska-Dziewińska, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie brązowa, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie tricolor, wielkość duża, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa, wielkość szczeniak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość średniej, cechy szczególne, wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-szary, wielkość duży, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy.

0: wręczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza?

0: miecza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
1: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
1: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
1: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
0: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
0: I od jak dawna pani trenuje?
5: Od 2 lat.
0: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
5: Mistrzyni Polski w 2024, Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski,

0: Brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3 miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2 miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
7: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
8: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.

0: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
1: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
1: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach

0: miastach takich jak we Wrocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele wrocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Wrocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Wrocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Wrocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że

0: jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wrocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
4: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii

0: i walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
1: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
0: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
1: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
1: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy granie w najwyższej

0: klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
4: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
4: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziembia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 500.

34 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie

0: rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się zakochałem.

0: O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny. Jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z mojego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
5: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest

0: czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mam już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w

0: rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubręca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung und um eine Baugenehmigung

0: Podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
2: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
3: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
4: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
5: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 30. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
4: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
5: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52

0: 376 18 91 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na Grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się między innymi pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do

0: walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
1: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
0: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
1: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
1: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy granie w najwyższej klasie.

0: aspekcie rozgrywkowej, łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
4: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
4: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530

34 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej.

0: Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się zakochałem. O.

0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy. Nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym.
3: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy, no.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
5: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest

0: czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu do lat 15-17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju.

0: fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung und um eine Baugenehmigung

0: aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
1: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
0: Und wie bei der ersten Halle war die Umsetzung vorbildlich, top.
1: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
2: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
3: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
2: Prezydent Włocławka podkreślił rolę prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
4: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
2: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
5: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
6: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja

0: pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych

0: dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi

0: drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się na, przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują.

0: trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica.

Urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska, Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski, 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak.

0: Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda. Jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
3: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
2: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
3: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
2: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
3: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
2: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
3: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny.

0: drużyny. Jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
1: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
1: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
0: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
0: I od jak dawna pani trenuje?
5: Od 2 lat.
0: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
5: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe, na ketlerze.

0: Plebalach, handlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu trzecie miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Moje zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
7: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
8: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
8: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
8: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
8: na prawie każdych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie

0: pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach,

0: latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – Minipark Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu włocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Włocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
4: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł poseł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych.

0: Oty i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
3: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
4: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
4: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2020 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponad

0: Ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
1: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość

Na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi.

0: Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
1: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku.

0: mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy. Nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy te... Ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. I tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że... Porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
3: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
2: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
3: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
2: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
0: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańcu bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
0: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
5: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć.

0: o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko

0: podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenia? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest i to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac

0: Jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
1: Und wie bei der ersten Halle war die Umsetzung vorbildlich, top.
0: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
2: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
3: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
2: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
4: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
2: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
5: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
6: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
5: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a powiatowa stacja sanitarna

0: sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
1: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
0: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500

0: ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda, chodecz! Z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale

0: również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu.

W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach siódme miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy.

0: Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda. Jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
0: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzą

0: Przychodzi lato, przychodzą cię po miesiącu, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym.
0: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z mojego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
0: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już 50 medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeszcze powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
1: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
5: Od 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
5: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6,

0: ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu trzecie miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy, też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to.
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
7: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
8: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
8: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?

0: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak długo, jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
0: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi, wniosków

0: obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to

0: o tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej.

0: Kowalskiej czy Izabeli Zbiegniewskiej.
1: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
0: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
0: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
3: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
4: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
4: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku.

0: jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
1: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu

czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach

0: Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
1: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021. Pierwszym roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak

0: W ogóle skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20. Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata.

0: Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest

0: o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu do lat 15-17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło

0: siły ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!